0: über Bossanova gesprochen mit Mariusz Tokarczyk.
1: Die erste Frage an Mariusz Tokarczyk war, wie er die Zeit erlebt hat des ersten Filmes. Da ging es ja um das Ende der DDR. Es war eine Schnellimbiss-Gaststätte. Es waren die ersten Informationen über die Demonstranten, die besprochen wurden. Es war Lethargie, aber es war irgendwo dort auch das Leben, auch mein Leben in der DDR. So haben wir das erlebt in Deutschland, in Berlin. Und ich würde gern wissen, wie er das in Polen erlebt hat, ob das ähnlich gewesen ist.
2: Pierwsze pytanie do pana odnośnie pierwszego filmu, który dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. Tytuł filmu to Imbiss, który opowiada o tym po prostu szybarze szybkiej obsługi w tym niegdysiejszym DDR-ze. Mm-hmm. Jakie ma pan wspomnienia związane z tym czasem? I to jest ten czas, w którym też żył pan Herman. On chciał po prostu zapytać, jakie ma pan wspomnienia związane z tamtym czasem?
3: No, dzięki temu filmowi to sobie przypomniałem moje młode lata, kiedy ja jeszcze uczniem, jeździłem do NRD, na tak zwane, najpierw było bez żadnych zaproszeń, później po pewnych zawirowaniach w Polsce, czyli było wymagane zaproszenia i takie zaproszenia otrzymywałem, no i jeździłem do NRD i mam bardzo dobre wspomnienia. To był kraj płynący parówkami i piwem. I no, po prostu żyło się fajnie, wesoło, bo to przed murzem też i kraju zachodniego, to, czyli RFN, to było czuć, to w powietrzu, takie tam bliskość taka w NRD była odczuwalna. Co więcej, no, odczuwałem ją, no, chociażby przez to, że będąc w Berlinie, byłem blisko muru, który oddzielał miasto Berlin Zachodni, no i tam było dużo policjantów, milicjantów, jak to tak się wtedy nazywało, i byli bardzo czujni, żeby ktoś przypadkiem nie za blisko się zbliżył do tego muru, żeby nawet nie próbował tam w jakiś sposób przez ten mur przechodzić. No ja to też to na własnej skórze odczułem, kiedy mnie kontrolowano, kiedy byłem przy tym murze, no ale ogólnie było wesoło.
2: Ich habe sehr gute Erinnerungen nach diese Zeiten. Ich hatte da selber vielmal gereist schon und konnte man schon spüren westliche Welt. No i zapomniałam, po pierwszą część zapamiętałam, co tam jeszcze było.
3: Pod tym murem i tam coś się już działo, czyli tam był bardzo tak wystrzeżony ten mur, był bardzo pilnowany, no i też między innymi przez to, że byłem tam wieczorową porą, no to też mi policja poprosiła o dokumenty, żebym się wylegitymował.
2: Also ich war neben der Berliner Mauer und ich war gefragt über die Dokumente einmal. Aber meine Erinnerungen sind sehr, sehr gut.
1: Und war das in Polen ähnlich, diese Lethargie? Hätte man diesen Film auch in Polen drehen können?
2: Czy ten taki sam film można by było nakręcić w Polsce? Czy w Polsce też był taki letarg?
3: W Polsce też były podobne takie filmy, które się rozliczały z tą epoką tego dawnego systemu, kiedy przechodziliśmy w nowy ustrój poprzez polityczne te zmiany, ale to były filmy fabularne i to dosyć takie bardzo poważne. To był taki film jak Psy Pasikowskiego Włodzimierza, który właśnie pokazywał ten etap takiego przejścia z jednej epoki w drugą, ale ludzie, którzy reprezentowali ten wcześniejszy system, to nie mogli być automatycznie odsunięci od tego, który ten system oni reprezentowali, z tego powodu, że nie było na ich miejsce nowych ludzi, nie było wykształconych kadr, więc oni też jakiś czas byli w tej nowej rzeczywistości. I ten film Psy, no, on bardzo już to przedstawia.
2: Ich erinnere mich an polnischen Regisseur Pasikowski, aber es hat gedrehte Filme, welche, also das sind nicht Dokumente, sondern also normale Filme, fabuläre Filme.

mówić. Wyciągając ręce gałęzie, to bez sensu. Mówić, wyciągając ręce gałęzie, to co?

połowie drogi z ciałem się niosę. Teraz co uczynię, to już się nie wzniosę. Tylko z górki do ciebie.